0: Witajcie piatk, 22. rożownika, po takim najkrasniejszym miesacu meja. A witaj Matejo.
1: Dobre ranko wam wszystkim. Haj, to poladamy na nasze dżensniejsze wusowanie. Też te, haj, pisane a krasne w naszej hucznej rubryce na przykład. Powieda wam Szyman Heduszka o hucznicy Hani Pazeltowej z Czeskiej. Sztubo na bie, to za niekotre mięczyny tule zonicze. Beno Šolta informuje o doczyniach blisko Nowoslic, wun wie, štu a što so tam mora. Mirčin Vienk poda so w rubrice Wieda Wiedomosć a wuda makanki miestrujem do Silicon Valleya. Čara, hier są Mokleczanska gmienska rada skadżowała, tam są so w obdzielio, a też o tam wybił wysłania nowinki zonicze, a dundak so dżęsa hiżo też raz przyzywi, a zabiera so z prozninskimi poskytkami, też teżak bozy kiwaja.
0: A tak już z tej tak rec, jadki przedoremi, możemy rec, so podamy so też we myslach hiżo raz, na przykład takle do Wóżyckiej Jezoriny, albo też do Wóżyckich Horin, Abo medla tež do butu, što tam šitko takle na vas čaka, mestrujem tole zoniče dženca rano v vašim serbskim prozvos.

0: Hedgehogin Sydnacie. Pod konc 19. postatych let, jako bieso hudźbna redakcja Serbsko rozhłosa dale a bóle wuwiwa, pytaše je tedyši nawoda, beno niekela stajne tež nowe a mody spěwne talente, kiž potom nowe serbske načasne spěwy interpretowachu. A za to polada von hustody tež do susodnje Českeje. Jedna z tutych českých spěwaków bě Hanna Paseltowa. A co man Heduška ju nam netko bliže předstaj.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: We 1960-tych letach słyszeše Hanna Paseltowa k najwuznamniším wosam česko-słowackeje popowej hudźbnej sceny. W lecie 1947 rodzina spiewaka z Prahy steješe hižo jako šulaka na jewišću a na sebie z jej čopvym wosom skedźbni. Wona dźiwaše ze znatymi hudźbnymi čelesami kajš orkestrom Gustafa Broma abo Karela Vlacha. Je najznačiša narwana štučka běše Černa růže.

0: krasna hudźba a wjedro lubi krasny dźeń. Witajcie, piatk, 22. różonika je na po 6.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobra rania. We Wotrowie zasadzuje so wobydlanska inicjatywa za zakowanie baczoniaceho niezda. W odpowiedniu peticiju w internecie je miastem jacacz 310 ludzi podpisało. Kajż w okres Budyżin na napraszwanie z dżeli przedleży za wotrowskie baczoniace niezdo oficjalna twarska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem znaprzeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada dalej ryka, może w okres po prówaniu znaprzeciwienia twarsku dowolność cofnyć. A tomu chce inicjatywa zadziewać. Z peticju żada się ona mimo szkita baczoniace niezda, też wiace szkita przyrody wełsy. Gminska rada we Worklecach je czara na rok za ponowienie drogi z nowej wioski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmy firma z Landsberga za 7,5 tysiąca euro, a gmina Ralbice Różant ma jeszcze w drugim wotrysku ponowienia drogi rozsudzić, kiedy uczynia 8,24 tysiąca euro. W letnich prozinach ma so droga potem wybił jedno tydzienia ponowić, a wiace w czerwoszym posiedzeniu Worklecanskiej gminskiej rady zonicze potem wybił wusowania. Wojewódzka župa planuje lica tużto zaradowaniu. Tak je so przedsedztwo župy na zajszym posiedzeniu gremia miestrym z przyjotami na 100. posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzka w juliu zabierała. Kaž zdzieli županka Gabriela Linakowa by Lapsztych, serbski pracowar, knij čišća, redaktor a angażowany mieszczan. Ke jeho česči przyjotuja prezentaciju a Bernd Pitkunings zaradowanie 13. julia hudźbne w obrubi. Dale planuje Wojewódzka župa lica jeszcze kubwansku jezbu do Delnie w Łużyce, chce serbski ewangelski cyrkwiński dzień we spalach podpierać, aby na zimie słynne poponio na horach przewieźć. W Budystecach maja po pół lecze za Sopusztu. Czera poponio su ju wotorili. Zawod DHL stara so wo filialu, kotra się we zaraniskim centrum gminy zamiestnena. Miestnanosta Markus Michałk je spokojom, zo maja we gminy zasotajku wotnożku, czyż przystajni ludzi poradzuja a posłużuja. Z dobą je weselo we wsywulkę, zo może wobydlerio wotnitka pakiety za so w budystecach wotedacz a wotozacz. Poszta je wotedzenia kujży dzień poponu ci hodziny a sobotu dopunia ci hodziny wotczynjena. Wot srede w obdzielitej so młodej kejelowace Józefa Hornigec a Klara Paszkec na swietowych mistrzostwach w kejelowaniu w rakuskim mieście Szac. Amtierowaca swietowa mistrzoka Hornigec a jej kolegina Paszkec w ubiedziłetej so w staromnej klasy UCA20 a przysłuszatej w obie rakeczanskiemu kejelowarskiemu towarstwu. Na letuszych swietowych mistrzostwach w kejelowaniu w obdzieli so niecze 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z dziejatna kraju. A to one wiecie u nasze połysce, kiedyś namakacie też na naszej internetowej stronie, a w naszej app MDR Serbia.
1: Wiedro.
2: Žive slibro pokazal v Budyšine 12 stopňov, vuladame jasne nebio, tak hač do Šiponia vostane, potom haj so nekotrim mroče přidruža, ale tež tužto slunca zmijeme vostane sucho a žive slibro te zaleze dženca na maksimálne 24 stopňov.
0: Dobra pojezd, našim koncu šodere beži, žane vopkadne pokive nima moj, tuž přejmoj dobro jezbo do dženstnejšeho pjatka a konca tydženja štyri. Pona po šestčiš.
1: Serbski rozvoz.

Koncertki do Boto, abo do Horu, abo z kolesom do Łužiskeje jezoriny? Chyba za namakacze naszych pokiłach nedomnieszto, štož mu was wabić a zajmować.

Sjatki tu, sjatki tam, mnozy šak vostanu do miznje. Šako mamy nadosć renach vesku a blečku a svedženju. Najprv raz pak mił, pjatki jeszcze za nami leżeć. Lube dzieci, modostni, duj konc tydzień, jak iwa.

Anna a Sofia Bickinget, a takle cyle pozadku słyszeć by skumpsztnjeny włosy u nana Andreasa Bickinga, 6 Georgin Sydnaczje.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: Dobre ranje. W Wotrowie zasadzuje so wobydlarska inicjatywa za zakowanie baczoniaceho niezda. W odpowiedniu peticiju w internecie je miestem jacacz 310 ludzi podpisało. Kaž v okres Budyšin na naprašovanie zdjeli predleží za votrovské bačenjace niezdo oficiálna tvarska dovolnosť. Přečivo dovolnosti pak je v okres miestem znapřečivenie dostal. Kaž skrajna radna zarada dále reka, môže v okres po prúvaniu znapřečivenia tvarsku dovolnosť cofnič. Tomu chce iniciatíva zadjevač a z peticiu žada si ona nimo škita, bačenjace niezda tiež viace škita přírody veuse. Gmienska rada we Worklecach je čera nadok za ponovenie droji z nowej wieski do Rožanta przepodała. Dzieła przewozmie firma z Landsberga za 7,500 euro. Gmiena Ralbice Rožant ma jeszcze w drugim wotrysku ponovenia droji rozsudzić, kiż uczynia 28,400 euro. W letnich prozinach ma so droja potom w biegu jednego tydzenia ponowić. Miace w oczerośim posiedzeniu zonicze nedom. Wojewódzka župa planuje lica tujšto zaradowaniu. Tak je so předsedstvo župy na zajšom posiedzeniu gremia miestrujem z przyjotami na 100. posmiatnine Augusta Lapšticha Wojewódzka w juliu zabierało. Kajše zdzieli županka Gabriela Linakova, wie Lapštich serbski procumo, kničišćo, redaktor a angažovane myščan. Ke je čestči przyjotuja prezentaciju, a Bernd Pitkunings zaradowanie 10. julia hučpnie w obrubi. Dále planuje Wojewódzka župa lica jeszcze kubwansku jezbu do Delnie w Łużyce chce serbski ewangelski cyrkwiński dzień w Spalach podpierać, aby na zimie słybne popołudnio na horach przewieźć. W Budestecach maja po pół lecze za sopustu. Wczera popołudniu su ju otworili. Zawod DHL stara się o filialu, która się w zaradnickim centrum gminy zamiestnena. Miestnenosta Markus Michałk jest spokojom, że maja w gminie za sotajku odnożku, gdzież przystajni ludzi poradzuje a posłużuje. Z dobą je wieselo we wsy wulke, że może w obydle robotnitka pakiety za są w Budestecach otworzać a otworzać. Od srede w obdzielite są młode kielowace Josefa Honigec a Klara Paškec na svetowych mistrzostwach w kielowaniu w rakuskim mieście Schwarz. Amtierowaca svetowa mistrzoka Honigec a jej kolegina Paškec ubiedzujete są w staromnej klasy UCA20 a przysłuszate w obie rakeczanskiemu kielowarskiemu towarstwu. Na letuszych svetowych mistrzostwach w kielowaniu w obdzieli są niecze 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z doromady dziadnacze kraju. A to one biechu nasze powieście, kotrzeż namakacze na naszej internetowej stronie runy, takież w naszej darmotnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Žive slibro pokaza v Budišine dale 12 stopňov a tu vuladame dale modre nebio, tujšto svonca. Tak na sebi tež vostane, od poponja so tu a tam tež nekotre mročle přidruža a zmejo moku vodmenu, ale mivo sucho ostač dost prečelne a maksimálne to zmejeme dženca 24 stopňov.
2: Aj tež vopkat ľubi dobre povesče, minúce z Cvažanu, Žane aktualki, tu iš dobru jezbu přijemoj do dženznejšeho piatka 4 menšine po napo 7.
0: Serbski rozvoz.

0: Andreja Špitankowa, sedom po napo sedmiche. Znanosć četo runje našich pojezdčach zwyšeli, jeli zo nic, Wokličanska gmejnska rada je so čera raz v Smičkecach skadžovała, a to tamniši gratoni vonjuje v obore Elsa Brandström. Tam je radžiček a radžičelu navoda v obore Andreas Kruša vo džile v oborniku informoval, a vo tem zo maja tukvilo 17 aktivnych čvonu. A s kotrimi temami je so gmejnska rada hišće zabirała, to vie Matej Džisvok.
1: Na předchádzacym posiedzeniu su hižo dlje o tym dyskutowali, a nietko maja skonczny rozsud. Podłożki za gminskich radičelu maja su we přichodzie digitalnie swacz. To je gminska rada z většinu wosów obsamknęła. K tomu gminski radičel dr Beno Wauda.
2: Co mam prać, to je maja indywidualne wosobinske meneno. Dokaz jsem ja kronist, wieski, so mam ja te rady, gdyż mam ja nieśto analogne we rukach. To pa nieke nejo prezentne abo reprezentativne za cu gminsku radu. Ja se myslím, domo šon te lada, co my te analogne vzomovo to prečinžeme, když máme tu možnost to digitálne činž, potom je to vizo te rozumne.
1: A kak vopkadže je s tematiku poprom v tamných komunách? K tomu navoda zahraniska zjazka při kloštorskej vodže Štefan Anders.
3: Mo mamo gmeny, když informujem gminských radičelů přes mielku, niekotre rzy, niekotre maja teku variantu z mielku a z paperu, to sú niekde tie gmeny Mančínce a Kroštice. Mo mamo tú gmenu Rajbice, když je šeskýre tradicionálne pobočú a šo voľné papere má. Mo mamo tú gmenu Nibelčice, když maja jeden cloud za tie informácie a paralel tiež ešte mielku užije a dženca sú so voklice tiež za ich buď rozhodili.
1: Dale je Wokličanska gmejnska rada jednovostnje nadawk za ponowjenje drohi mjez Nowej Wjesku a Ružantom podała. Mjestnanosta Klemens Poldrak.
4: A zo so tun dale nepruknje, zo šmamo wiele wesela na tutom puču, dokaj šmamo tam tež jara wiele wopkada, busovo wopka tež, a mamo tam tež zawode. Sme se vrejli mu dobimo, na kojže pa tam na tutom puču nešto činč. A tutom nadawk jo nitko jen zawod krenu z Landsberga.
1: Dale je gmejnska radičelka Antje Bobcina gmejnsku radu o tem informovala, zo njebuđe hižo dlje předsedka Spichovanskeho towarstwa Serbske wyše šule Michał Honik.
5: Ja sem tom prostu stajiła dla korošče, dokaž chcem ja otedać te Spichovanske towarstwo, ona so ja, nichto noe namakao, a te buđe, voľbu buđa v juniju so stač, a sem vesela, zo buđe, a to punže dale.
1: A Antje Bobcina z dobom namówia.
5: Musi przyjemno, żeby to kus rozrostwać. Z tym chcemy, poprom tym nidom tych starszych, wszystkim prosić, żeby to kus przemyslić, dokaż bez to spychowanego towarstwa to ja co nie pędzę, dokaż hewak nie może żadne szulery, żadne tykancowe bazary, nic ja co czynić, to jedno jest, że gdyż jo, jedno spychowanego towarstwa. Hewak je to w szulach zakazane.
1: Nietko hotuja so w Wokličanskej šuli najprve raz na dworowy svedzeń, kiž budže potom za tydzień, a kiž je to runja jenož možne, dokiž maja tajke spichovanske towarstwo na šuli, kiž projekt podpiruje.
0: O čarošim posedženju gmejnske rade Woklice, kotrož mjechu Dunkruč, Smičkecach, je Matej Džisvok rozpravjal.

Pokličanske dekanatne duszepastorstwo przeproszuje serbskich młodostnych na konferencu Augenblick w Lubiu. Zachedowanie odmieso sobotu 30. maja a przyzwienia za to przyjmuje dekanatne duszepastorstwa Hiszczać do przychodnej wutory, co nam wot tam zdzielili. Jutze prosza kamieńcu do ladarnie Sjatej Moniki, tam zmieja dzień wotorynych duri. W Smyczkecach zmieja jutze mieje metanie wot po ponacjoch, co da kofia tykanc na łyczo peczych, potom mieja padnie. Na żolu Sapskoludu Ensemblas czy sobotu wieczo przeproszeni tam zaklincza melodie operetu, a to ze Sapskiej Komuny Filharmonii započat kwieczo na po 8. A w Błotach, w Bokołach, wotmeja so za so bajowe nocy, sobotu, niedzielu, pondzielu, stajnie wieczo, dziewięćdziesiąt. Sjatki świecza każde lito w Piskecach, a to od piatka po takim dżęsniejszego wieczora, hacz do pondzielu, po starodawnym waśniu raje na swiedzeniu sportwójku rulu, to już uotuje tam niedom dwaj koparskie turniraj, a to niedzielu przypodnio jednaczyć, albo dopodnia jednaczyć, turnier dorostowych koparskich cyłku starobnej klasy młodziny E, a pondzielu potom tradycjonalny koparski turnier mużik, iż zapocznie so przypodniu jeni. A człony domowinskiej skupiny panczycy Kukunieś nie zabudu na kolesowarski wulit dżęsa do Woklec. Kolesowarja zetkaja so na popeczyć przy kukowskim pomniku, a wszyscy dalsi niech przyjedu sydna czodzinach direktnie do Woklec. Ke kapoce przy rodze. 6 godzin 9.14. Jednocześnie do 7.00.

0: Niko Santos, serbskim rozhlasu Pjat Grano, jednače posedmiche. Od konc 1950-tych let, jako by so hudźba, hudźbna redakcja serbskeho rozhlasa dale a bóle wutwariła, pytaše je tedyši nawoda Beno Nekela stajne nowe a mode spěwne talenty, kiž potom nowe serbske nadčasne spěwy interpretowachu. Za to polada von husto de tež do susodnje Českeje. Jedna z tutych českich spěwaków bě Hanna Paseltowa. A se manheduška ju nam netko bliže předstaj.
1: Crescendo. Hudźba krótko a svodko.
2: We 1960-tych letach słyšeše Hanna Paseltowa k najwuznamnišim vosam česko-słowackeje popoje hudźbneje sceny. W lecie 1947 rodzina spiewaka z Prahy steje się hiżo jako szularka na jewiszczu, a na siebie z jej czopwym wosom z gejczbni. Ona dziewa się ze znatymi hucznymi cielesami kajż orkestrom Gustafa Broma albo Karela Vlacha. Jej najznaczysza narwana sztuczka bieše Czerna róże.

Někoci so hižo dawno zmyslu noša, dokal si lica takle ve dolu, abo tež lečnych prózninach vuleča. Haj na přepelnenu Majorku, abo ceče so ze stysacemi turistami při připrioze Garda jezera oko otvočič. Kada by było raz ve bližšim koncu pučovač poskytko, šak je jo vopravdže jac hač na dosť. Abo dalša alternativa se raz ze sčahom vulečeč za letne prózniny maja pola nimskej železnice nowe paušalowe tiket za svojby, hač to 5 v osobu može za 9 euro, 9 ze zdalo w obkadnymi czachami najszelakorysiem gdołolium miestnam si do puczowacz, a za so roczo po takim. To by była też taka można alternatywa. Co tam chodzi, dziewiatnacze, jednacze mięsienu do napowosmysie, a nie dom poladamy raz do kończyny wokoło Noslitz. Szto da so tam, dajkoho, neszwanego stała.

Najmoje, kak tam na twarnišću wupada, meserna na mi ano s lecami, tunčak mu tež raz tak nimo jeć. Giba za polada na našu internetovu stronu, tam šak su šitke fota z namenča nekotre, kiž sme za vas zhotovili. A z dobom tam tež išće vjace zajmovostku, kto činjam zoniče, po takim polade čeraz nimo.

0: Serbski rozwóz. Pojezdźe. W studiu Matej Dziswałk.
1: A ty szłod mi jeszcze raz dobre ranie, a spodobanie. Gmienska rada we Worklecach je czara na rok za ponowienie drogi z nowej wioski do Różanta przepodała. Dzieła przewozmie firma z Landsberga za 7500 euro. Gmina Ralbice-Różant ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drogi rozsudziczki szucinia 28400 euro. W letnich prozinach ma so droga potem wybił jedno tydzienia ponowicz. A wiace w oczaroszym posiedzeniu zonicze za godzinu. We Wotrowie zasadzuje so wobydlanska inicjatywa za zakowanie paczeniaca hniezda. W odpowiedniu peticiju w internecie je miastem jacać 310 ludzi podpisało. Kajesz w okres Budyszyn na napraszanie zdzieli przedleży za wotrowskie paczeniaca hniezdo oficjalna twarska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem z naprzeciwienie dostał. Kajesz skrajno radno zarada dalej rzeka może w okres po próbowaniu z naprzeciwienia twarsku dowolność cofnyć. Tomu chce inicjatywa zadziewać. Z peticją żada się ona nimo szkita, baczoniaca nie zda też wiace szkita przyrody we wsy. Wojewódzka župa planuje lica tujszto zaradowaniu. Tak jest o przedsedztwo župy na zajszym posiedzeniu gremija miestrujm z przyjotami na stote posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzkoho w juliu zabierało. Kajesz jest dzieli županka Gabriela Linakowa, bie Lapsztych, serbski pracowar, knihičišćo, redaktor a angażowany mieszczan. Ke jeho česči przyjotuja prezentaciju a Bernd Pitkunings zaradowanie 10. julia hučbnje w obróbi. Dale planuje Wojewódzka župa lica hišće kubwansku jezbu do Delnije Wužice, chce serbski ewangelski cyrkwinski dzień w spalach podpierać, aby na zimie swojbne popołnio na horach przewieźć. W Budystecach maja po połulieče za so poštu. Čara po poniu su ju otevrili. Zawod DHL stara so vo filialu, kotraž je v zaradniskim centrum je gmene zamestnjena. Miestnanosta Markus Michauk je spokojom, zo maja v gmene za so teku otnošku, čiž pristajni ľudži poradžuja a poslužuja. S dobom je veselo ve vse vulke, zo moža vobedlerio otnitka pakete za so v Budystecach otedač a otevzač. Od srede w obdzielitej są młodej kielowarce Józefa Hornigec a Klara Paszkec na swietowych mistrzostwach w kielowaniu w rakuskim mieście Szwarc. Amtirowaca swietowa mistrzoka Hornigec a kolegina Paszkec w ubiegłej są w staromnej klasie UCIA 20 a przysłuszaty w obie rakeczanskiemu kielowanskiemu towarstwu. Na letuszych swietowych mistrzostwach w kielowaniu w obdzieli są niedzie 600 posta aktywnych sportowców a sportowców ze doromady dziadnacze kraju. A to one wiechu, nasze powieście, kisz namakacze dalej na naszej internetowej stronie, runie takież w naszej dawadnej app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Słoneczne wiedro w Budyżinie przy 14 stopniach aktualnie. Hej, jasne niebo, tak najpierw raz wostane, hać do Szipunia, potom są też niektóre mroczele tu a tam pokazają, ale dżęca zmijemy dość przeczelny słoneczny dzień, miło sucho wostać, a żywy slibrot zalezy dżęca wybił dnia pochodnie w użyce na maksymalnie 4,20 stopniu.
2: Ale, ale, niczo nie, dojś dobro jezbo, przyjemuj.
0: Serbski rozwóz.
3: Salut! Ça va bien? Nous t'aimons? Oh, you are doing it.

No to zmijete młodeke gelowarce Josefa Hornikec a Klara Baškec na svetowych mistrzostwach gelowaniu w rakowskim mieście Schwarz. Krasne panorama Alpo przed sobą, Schwarz szak leży do tym krasnym dole, gdyż se popoczu z Kufsteina, dala hacz do Innsbrucka. A ja dalszą z wesela co pojść, od Ralbiczanska wuczera Krzeszczana Zarodnika sme dostali, szula Rafael Czornak a szulaka Gloria Korchec staje so z uspiechom czera na krajnym finalu przedmiecze Hospodarstwo, Technika, Domjacnosć w Lipsku w obdzieliwoj, Gloria Korchec wudoby se samo prynny miestno za Ralbiczansku wyszu szulu. No ladajcze. Wutrobnu, gratulacju. Wosom po na połosmysie.

0: Markonek a skupina Wusmusz. A netko nešta za fenu techniki, abo tajki ich koci chcežaši nešto pšina vuknič, kaž ja, s mirčinom venkom poladame raz do staviznu nastroju, kaž stajto Čiščak a Ličak.
1: Wieder, wiedermost a wunamakanki.
2: Gdyż dżęca przy komputeru dziełamy, potem mamy dokumenty a riadowaki przed sobą. Kajś na pisanskim blidzie, za kotry szakie desktop jędzielski wuraz. A jun też z komputera znajemy. Tute zaprzyjecza pak niesu se przypadnie budali. Nie, bychu wiedoma una makanka 70-tych letach, kotraż dobieše ludziom przystup k nowemu nastroji a dziło z nim włożyć. Tuta metafra pisanskeho blida bie so Xerox parku v Silikonje Valley uviva. To bie sledženski votriac zavoda Xerox. Zavod znajeme šak skire za čiščaki a kopirovaki, a 70-tych letach je tuta je votnoška tež lejzorove čiščak u namakava. Zopak so tam tež uviče kompjutoru cele zasadne sobu postajovaše, štož hač do dženzniša vobljivuje, kak z nimi dživame, je ledma znate. Tak zabierachu so tam s tym, kak môžeš jacore ličaki ze sobu a s čiščakami zjazač. Při tym sú Ethernet Wheelie, kotrež je miestem štandard za kompjútoru vysyče. Šojedne hač na LAN party, birowie abo ličenským centrumie. Džeš kompjútory a nástroje přes káble dáte umenieja, či za tym Ethernetová technika. Grafiski povjerch na kompjutoru ze symbolemi, vokneškami a menijemi je tež vusledk dživa Xerox parku. Zdobom pisanske programy, kotrež pokazaja čižno při vobdživanju tekstny dom tak, kajž přinže na koncu ščiščaka, s pravimi vodstavkami, votreskami, nadpismami a vilkošću pisma. Kompjutorovu myšku tam dre unamakali nesu, ale zo převážne z nej kompjutor poslužujeme a nic jenož z tastaturu, no tež to sú tam upekli. Šitke tute ideje a dalše sú 1970 zažnem kompjutoru Xerox Alto zimali. Tundre nebie úspěšne, za to pak žovo inspirácie. Bill Gates od Microsoft a Steve Jobs od Apple staj si miestrujim grafiski povjerch direktne votnja votladavoj a jun z Windows a Apple kompjutorami pozdžišo jako štandard přesadživoj. Tak netrebame dženca jenož před kompjutorovým kódom sedač a kožde nadavk kompjutori napisač, ale môžeme za to napisane symbole klikač. Zavod Xerox pak nie jest to przewiele mił. Jenice laserowe čiščaki je tak prawie zwiczny čwiedział.
1: Wieda, wiedomość a wunamakanki.
0: Also niekotrych spanijskie wieski, zatamnych maczy z nas, kotrych maja jeszcze dżęca czyn, śmierćin węgi nam zasoraz uwiedomił, jak spieszny czas leczy, a so lieta minu.

Poladamy do Kamjenca na čerawšej knižnej premiere CIA 70. zwjazka spisu Serbsko instituta przedstaji autorka a etnologuka Marlies Heyer swoje wuslitki wjaclětnych studiów w kontekstče Naurota Welku we Łužicy. Niedźe 20 připosłucharjam rozprawješe ona o swoich bólnych sledźenjach. A przedstaj mjezdrojim tež interviewy, na przykład z přirodoškitarjemi, hajnikami, vočarjemi a vobydlerjemi, přepytowanie krajnym za vojerecami. Marlies Heyer běše mjez 2018 a 2020 doktorantka Serbskeho instituta a kniha je zdobom tež je disertacja.

0: Tak hara tam čera dre knježiwa nie čera. Jem bi mate na posedzeniu gmenskeje rady Worklece, a to we Smečkecach tun raz. A što je při tym wuskočiło, to słyšiće tež išće běhu tute je hodziny, ale nelado na to je tam tež išće dalše nowost gymnazoniju, Mateo.
1: To maja šeca tež nowy dybki žrika informacije Westanoste, a to je Westanosta Klemens Poltrak sordošću vozviju za dostanje serbska vyša šula Michał Honig 10 euro. W rzecz wubiedzowania fit do przychoda szczelaka Hit Radio RTL jest się kupowanie szopiny z wudo było, a 1000 euro maja netko za nowe tablety. Szula jest ona inicjatywą starszych na wubiedzowaniu w obczeliła. A dalsze przydatne fęki za towarstwo, menujce za sportowe towarstwo Wiktoria Worklece, to je dostało spichowanie od zawoda Sachsen Energie, a to w wysokości 1500 euro. Pieniądze może na przykład za dalszy ekwipment używać, a sportowe towarstwo Wiktoria Worklece jest tym jedne z doromady szyszy saczki, zawod Sachsen Energie lica spichuje.
0: Tere, so se to tam nam netko wujasnio, předuši mi vosobince, dokaž ja sem jo v tvojem tekste čitao, so su te dostali 1000 euro za nove tablete.
1: Hej, tablete, hej, tablete. Je na forma urekwana, no?
0: Vosom hodin, vosnač.

0: Jana Podżewiczich.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Matej Dziswałk.
2: Dobre ranie. Gmeńska rada we Worklecach je czara nadok za

0: Wojenje drohi znuje wjeske do Różanta przepodała. Dźěła przewozmě firma z Landsberga za 7500 euro. Gmina Ralbice Różan ma jeszcze w drugim odrysku ponowienia drohi rozsudzić, gdyż uczynia 28400 euro. W letnich prozinach ma so droha potom wybił jednego tydzenia ponowić. A wiace o tym zoniczyny dom. W Wotrowie zasadzuje się wobydlarska inicjatywa za zakowanie paczoniaca hniezda. Odpowiednią peticję w internecie je miasto miasta 310 ludzi podpisało. Kajż w okres budyś i na napraszowanie zdzieli, przedleży za wotrowskie paczoniaca hniezda oficjalna tłanska dowolność. Przeciwo dowolności pak je w okres miastem znaprzeciwienie dostał. Kajż skrajna radna zarada dalej ryka, może w okres po próbowaniu znaprzeciwienia tłanską dowolność cofnąć. Tomu chce inicjatywa zadziałać. Z peticją żada się ona mimo szkita baczoniaca hniezda, też wiace szkita przyrody we wsi. Wojewódzka župa planuje lica tuśto zaradowaniu. Tak je so przedsedstwo župy na zajszym posiedzeniu gremija między drugim z przyjotami na stote posmiertniny Augusta Lapsztycha Wojewódzkiego w juliu zabierało. Kajż zdzieli županka Gabriela Linakowa, bie Lapsztych serbski pracowar, knihi czyszcza, redaktor a angażowany mieszczan. K jeho czestci przyjotuje prezentację, a Bernd Pytkunings zaradowanie 10. julia hućpnie w obróbi. Dale planuje Wojewódzka župa lica hišče kubansku jezbu do delnje Wužice, chce serbski evangelski cirkvinski dzień ve spalach podpierać a ve nazemje svojbne popolnjo na horach przewiesć. V Budestecach maja po pół lecze za so poštu. Čara popolnju svoju votavrili. Zavod DHL stara so vo filialu, kotraž je v Zaranijskim centrum je gmene zamestnjena. Mjestnanosta Markus Michalk je spokojom, zo maja gmene za so tajku votnošku, čiž pristajni ľudži poradžuja a poslužuja. Zdobom je veselo ve vse vulke, zo moža vobedlerje votnetka pakete za so v Budestecach votedač a tež votevzač. Od srede w obdzielitej są młode kielowace Józefa Hornigec a Klara Paszkec na światowych mistrzostwach w kielowaniu w rakuskim mieście Schwarz. Amtierowaca światowa mistrzka Hornigec a kolegina Paszkec ubieczujete są w staromnej klasy UCIA 20 a przysłuszate w obie rakeczanskiemu kielowarskiemu towarstwu. Na letuszych światowych mistrzostwach w kielowaniu w obdzieli są niecze 600 posta aktywnych sportowców a sportowców z doromady dżert nače kraju. A to one bichu naše povestče, kiš namakače dale na naši internetu je stronju rune, takéž v naši dámotni app, kiš rika MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Žive slebro v Budešine pokaza mjestem 16 stopňov, k tomu uladame jasne nevio, tiež vy doma. Tak, ač doši po navostane, skiery slunčne, potom so nekotre mročele přidruža a zmijeme taky mix mi sluncom a mročelemi, ale džencami vo sucho vostač a žive slebro te docpije maksimálne 4 a 24 stopňov.
2: Niče nejšo, okej, 4 menšine po napodžovečech.
1: Serbský rozvoz.

0: pak sće to, žno we pojšćach predrunje svišeli, dož nic. Wokličanska gmejnska rada je so čera raz we smičkecach skađevała, a to tamniši gratuni vonjuje wobore Elsa Brandström. Tam je radžičelki a radžičelu nawoda wobore Andreas Kruša vo dźele woborniku informuwał a wotem, zo maja tukwilu 70 aktivnych čwonu, a z kotrimi temami je so gmejnska rada zabierała, to wie Matej Čisvok.
1: Na předkádzacym posiedźenju su hižo dlěje o tym diskutowali a nětko maja skónčny rozsud. Podłožki za gminskich radičelů maja su we přichodźe digitálnje svač. To je gminská rada z většinu vosu w obsamknyła. K tomu gminský radičel dr. Beno Wauda.
2: Co mám prać, to je maja individualne wosobinské měneno. Dokud jsem ja kronist, wersky, so mám ja ty rady, když mám ja něšto analogne we rukach. To pani kineo prezentne albo reprezentatywne za całą gminską radę. Ja sobie myślę, my domy są te lada, co my te analogne, co my to przeczynimy, gdyż mamy tu możliwość to digitalnie czynić, potem je to wiesz, to rozumne.
1: A jak wopkadzie ja z tematiku poprom w tamnych komunach? K tomu nawoda zahraniska zjazka przy klosztorskiej wodzie Stefan Anders.
3: My mamy gminy, gdyż informuje ich gminskich radzieczelów przez mielku, niektóre ryzy, niektóre mają taką variantu z mielku a z paperu, to są niekiedy gminy Manczynce a Kroščice. My mamy tę gminę Rajbice, gdyż je wszystkie tradycyjne poboczu, a już wolne papery ma. My mamy tę gminę Nibelčice, gdyż mają jeden cloud. Za te informacje, a paralel też jeszcze mielku użyje, a dżęca są so woklice też za ich pucz rozhodzili.
1: Dale je Wokličanska gmejnska rada jednowosnje nadawk za ponowjenje drohi mjez Nowej Wjesku a Ružantom še podała. Mjestnanosta Klemens Boldrak.
4: A zase tu dale ne prukne, zaš mamo wiele wesela na tutom puču, dokaž mamo mu tam tež jara wiele wopkada, busovo wopkada tež, a mamo tam tež zavode. Sme se vrejeli mu dobimo, na kojže pa tam na tutom puču nešto činč. A tutom nadawk jo netko jen zavod krenu z Landsberga.
1: Dale je gmejnska radičelka Antje Bobcina gmejnsku radu o tym informowała, że nie budzie hižo dlěje předsedka Spěchowanskeho towarstwa Serbskej wyższej szule Micho Honik.
5: Ja jsem tom prostu stajwa dla korošče, dokaž chceme otedać te Spěchowanske towarstwa, ono so ja, nichto nowe namakao, a te budzie, volbu budzie w juniju so stać, a jsem vesela, że budzie, a to pędzie dalej.
1: A Antje Bobcina z dobom namówia.
5: Musi przyjemno, żeby to kus rozrostwać. Z tym chcemy ja poprom tym nidom tych starszych wszystkim prosić, żeby to kus przemyslić, dokaż bez to spychowanca towarstwa to jace nie pędzie, dokaż hewak nie może żadne szulery, żadne tykance o bazary, nic jace czynić, to jedno jest, że gdyż jo jedno spychowanskie towarstwo. Hewak je to w szulach zakazane.
1: Nětko hotuje so ve Wokličanskej šuli najprve raz na dvorový svědžen, když bude potom zatěžen a když je to runia jenž možné, dokud mají také spěchovanské tovarstvo na šuli, když projekt podpěruje.
0: Po čerovším posvědženiu gmenské rad Woklice, kotře šmějach u Tunkrut Smitkecach, je Matej Čisvok rozpravil. Jednače menšinu po napu dživečeche.

0: sprjetać z meju nydom pokiwy za was, ma matiš jen błyskać, kiše policja njedźe natwariła dźerto.
1: A to we Dobrošecach, tam nas mija male šece utrymne džak za tun pokiju po takim kečbu we Dobrošecach, tam ste tun znate kedy, kiš drohe fotacila nas mija male šece utrymne džak za pokiju.
0: A jutze je sobota, a to přeproša kamencu do ladarnje Sjatej Moniki, tam zmija džen votorenoch duri, přičimž čas dobiju vězo konkretizovač mjez dopodnja 10 a připodnju 12 do budže. Smečkecach zmija jutze meje metanje od popodnja cioch, suda kovia tykanc a nawečo pečich potom meja padnje. Miłe wiedro możecie włożyć siatki też, sobieście się podali do botu na botowskie bajowe nocy Sapsko-Ludowa Ensembla niedzielu, sobotu a pondzielu wieczor stajnie od 19, a to przy znatej Bismarckowej wieży, tam co potem zawiesz z binę. A na żurlu Sapsko-Ludowa Ensembla jeszcze sobotu wieczor też przeproszeni, tam zaklincza melodię operetu, a to ze serbskej komorny Filharmonii započatk je na po 8. Jutze, sobotu. Sjatki svecha, kaj škojže leto, v Pieskecach, a to od jutzišeje soboty, večera, hač do pondžele, a po starodavnym vašnju raje na svedenju šport vulku rolu, tu je švo, tu ja tam nudom dvaj koporske turniraj, a to niedzielu przy południu 11 turnier dorostowych koporskich cyłków starobnej klasy Modziny E, a pondzielu potem tradycjonalny koporski turnier muży, kiedy zapocznie się przy południu jeni. A ja członę domowinskiej skupiny Panczycy Kuku, czy zmija dżęsa kolesowski wulit, dołoklec, najkrasniejsze wiedro szak zmija,

A jeszcze raz pokiju, gdyżcze tam popuczu dobroszecach na zmiermale szece z tej mobilny byskacz. To jedziesz z miasta won na delniu hoku, nimo z piato jezora, a potem pak nydom na prawo nuc po takim nic na zmier. Z dżir manju rudy delni wujest, klietno biała woda, ale male szece.

Wo podiumowej dyskusji cora w Dolnosarskim Gymnazjum Jezińca Szaka słyszysz on tam, jo było to grono w tom serskim w mediach. Co jo uskoczyło na zamakaniu żupnego przedsedarstwa domowiny srodu deśnie, tak to wam kiedyś czytajome, cora su heszebuzu na wesebne party gości u Italii na swieżeniu chleb a sol myśmy pedla byli. Jo, a dzisiaj was tak nie zmy zabili z wami net zachopiamy.

0: dwa, trzy. Žižik Radio. Ojo waš, Žižec Sebastro.
1: Wczorskiego programa. Ljudzi jeszcze wy już raz tak głodny byli, aż co dla tego płakali w naszej żyńcośnej bajce. Wżowo to, aż mała kacka Joli gwody dla Jelgin tużna jo. Mogę się jej pomagać, ale burza się im to tylko radzić.
2: Mała kacka Joli jo stojała przed swoim proznym nopaszką, a jo żałas nie płakała. Naraz jo przyszedł taki tefi ze swojej psowej budki, a jo Joli przeszał.
3: Co go dla cynisz takie tużne wetce? Wow, wow!
4: Ja som głodna, nak, nak.
2: Tefi jo gnał do swojej budki po kostci. Jo ksił jo kacce Joli dalisz.
3: To jo te najlepszy kus, ken som dostał wet pura, wow, wow!
4: Mezik, ale to niezio, masz napad jo przemiki, aby mogała z nim twaru kestrz kusasz, nak, nak.
2: Taka głupa mała kacka, jo takie tefi przy siebie myślił, a jo załapione do swojej budki gnał. Ako Joli zase zaskjarzy, równo kokosz Esmeralda ze swoimi korietkami przechodzi jo dwer.
5: Co go dla płacosz tak głosny, mała kacka? Pip, pip.
4: Ja som ugwodniona, nak, nak.
2: Esmeralda jo se uglidała, a jo naraz łapała pieżecka. Z lubostczu jo jogo do nopaszka kacki zsuniła. Ale mała kacka Joli jo se peżacka żadała.
5: Takiego obcanego użynca demia żrasz, nak, nak? Iii!
2: Nieżykuna stworba jo kokosz obkrymała, a jo hapała wielkiego użynca. Kacka Leontine jo se na tom szopłym dniu na muri swinskowała.
5: Co go dla cynisz takiej tużnej wecy?
4: Miau, miau. Ja som przece już ci przeliś gwodna, nak, nak.
2: Kocce jo była luto małej kacki, a net jo se uporała na gęntu. Po 5 minutach jo se wrosiła z sopotateju myszku.
5: Ho, gledaj, co som tebie przyniosła, sopotatu myszku. Ale gledaj, chować myszka ubiegnio. Miau, miau.
2: Ale mała kacka Joli nie jo miała zuby, aby myszku twardo przyjmyć mogała. Ona jo jano miała sznapac, a taka spieszna teke nie jo była. Myszka jo ubiegnuła hejnak wysk. Joli jo se slekała, a płośnie kłakotała. To jo słyszył carny szkor cajno.
6: Co go dla tak głośno krzykasz, mała kacka? Cip, cip!
4: Ja mryjam z kwodą, nak, nak.
2: Szkorc jo leszeł do wiśniny za małą kacku Joli po czerwienu słodku wiśniu. Joli jo probirowała ju jeść, ale przecej, gaż jo księła wiśniu krapsasz, jo czerwiena kula przedskulała. Nieco drugiego za kacku nie mam. Jo se szkierc rozgniewany myślił. Ziga cerkwinego torma wytpił 12 godzinu. Ako jo teke majka ze szuli przyszła.
5: Co go dla cenisz takiej tużnej wecy?
4: Ja som taka głodna, nak, nak. Som już cewy pesłaba, nak, nak.
2: Dlatego, aż nie może majka nikogo piekajucy wiżesz, jo ze swojej tobowy wsyła sletny kusk szokolady.
4: To mnie nie szmokujo, a mimo tego jo szokolada przetwara, a za zwieta samo szkodna, nak, nak.
2: Tam su woni nie dostojali. Tefi, Esmeralda, Leontine, Heino a majka. Wszykny su skwowu wili, a wroblowali. A ako jo mała kacka wyżyła, kak su jej cy, wecz napaca ronili do nopaszka, jo kwakotała.
4: Mie co se teke pisz, nak, nak.
7: Nie to meżomy tebie pomagasz, chęzimy ku gatoju, tam jo dość wedy.
2: Mała kacka jo plewała do rogożyny. Gat jo był ze zelenym taptom obdernowany.
6: O, hoga mam dost futry, nak, nak. Mieszo żyć, luby przyjaciele.
2: Mała kacka Joli jo se nażrala ksierka, aż nie jo mogła wiecej nak kronić. A wszykne zwierjeta a teke majka su w jegin glucny były.
1: Jo, tak, de to byś, aż kóżde i on na końcu glucne. Synażiam, aż teke wyszczo glucne lubisz isi, a teke glucne końc. Czy żenia wam rzucam glucne swietki z familią, a przyjacielami.
0: Raz, dwa, trzy!

0: Słyszysz o serysku rec w radiu, w rozgłosu RBB, kytaru rolu graju media, jako naszo radio za żarżanie, a za wyżywienie dolnoserskiej recy. To przeszanie su stajili cora na zjawnej dyskusji a żywarni w Hyszybuzu w kafeterii dolnoserskiego gymnazjuma. Jose to wytmiło w ramiku projekta Sroka w Serskiego Instytuta. Ako wysybnie ważne su ustajili cora nimske medie, aby weni transportirowali serske teme jako zgromadnu towarzysznostnu nastupność. Przychodało jo około 30 zajmców prywatnych akotek ze serskich instytucji. W podiumie su dyskutirowali zastupniki serskiej redakcji RBB, casnikarstwa a casnikarska pejedarka domowiny. Nawiedował jo dyskusję Mito Nuak w Serskiego Instytuta.
1: Przeprosili ekspertki, dokolaż myśmy se myśleli, nieźli aż my zachopijamy jako serskie luże, któreż krzyje więcej prezentne byś w mediach, a se umyśliamy, co medie deje raz synisz, musimy najpierw rozumieć, jak medie funkcjonują. A dlatego są te ekspertki nam mogli gronić, jak wyni żywają na przykład w redakcji Casnika, w redakcji Roskwosa, lec dają tam rozdziele, ga budu za nich Teme ważne a zajmne, aż mogą o to takie rozprzawić. A gdyż my to lepiej rozumiemy, to możemy się lepiej na to nastawić, a im takie to wybrować, aby to porucisz, coż wyni trebaju, aby nasze informacje za relevantne mieli a przełzyli.
0: Ja, więcej o tym słyszysz o peniżele w naszym programie w aktualnym przynosku.

0: Jele lužijo přišło corahu do města na ujitańskiej svěžin Klip a Sol. Stojnice su byli natwarjone na městnje před měščanskiej ohalju wet kulturnych, sportowych, towaristów a serskich instytucjů, aby mogali se gości informirować. Uvitali je gasu na taki part nowych obydalio města, nowych chrzubozario. Gregor Klim jo ze zagronitiju za serske možinske živo mjesta z Francisku Albatoviju pejedao, kterašo zastupovala domovinu.
1: Jo, ja mam to za ražane zaredovanje, to sem je vjegin spedobal, a až hršebus žinca pokazujo vid pisanego boka, až o tak vele šake luže, tak vele šakih luži jo, a jo, ja som teke južo zajemno rozkrona mewa, also luže kenč su ho mimo přišli, ale teke te znate, ak dvojki cas nesom vižova.
2: A zajmujo se luže za to serskeho na tom Klip a Sol svěženju?
1: Jo, to jo juž marko vaš vesipne, te ak nove su ve hrše busu, te se vesipne zajmuju a přašaju, co to jo, a veni teke jo, sobu zeju naše flyere a informacijski material.
2: Co máš a veho sobu ako dom pro domovina?
1: Naja, Dompro ma teke svojne šesto sobu, also mežame ho lec runoš nejo zaho pjenk leta, mežame ho novo letka ugetovaš, a pen mame šake informacijski material, flyere v zaredovanju, a to jo, jo, pičku za sobu cenjenja, a pičku za informirovanje.
0: Kuratorka Katarina Klimova jo informirovala o pobytovaniach Serskiego muzea mestče.
3: Serski muzej ma wiele flyerov, ale my máme také jednu buttonmašinu a kúšte kenš přížo, môžo jeden button v Serskiego muzea sebe getovaš, jo, abo samomelovaš. A my máme také malé obšašanie, co ty ľuže kšie v Serskem muzeu.
2: A co stojí tam zvěřa na těch button?
3: Na těch button my máme jeden spruch, serský, nímský a engelský rěce. Ten spruch je naša rěc, přeživio s kůštím slovo, které špějedaš.
0: Také by nám Borská technická univerzita Chrzubus z Vykomorou jo s věle stojnicami byla pedla Bartoš Lysakovský ved Centruma za univerzitne dalekubanie jo groniu.
4: Dla nas jako centrum stawicznego kształcenia jest to świetna okazja pokazać.
5: Za nas to fantastyczna gośba pokazać, co możemy. Za nas wabisz, nowe obzielniki za projekty dobysz. Do tego szansa familię rozpalić, za przyrodowidu a techniku, a za naszą BTU, która się weta jeszcze mieście przemało widobna.
4: Technicznym uniwersytetem, z którym pokazujemy się w mieście jeszcze mimo wszystko za mało.
0: Wiele gości ze szakorakich krajów jo przyszło, ako u studiruju albo pytaju żywo, teke ukraińska obydlarje su byli na svěženju, a to we tradicjonalnych drastwach, cora jo by rovnocasny žen narodnije drastwy w Ukrainie, uśewanka, toż ten młody gelc a jego mama cujo tej se we Chrzebuzu wielgin witany.
6: Mnie dużo podoba się...
5: Mam Chrzebuz wielgin rad, dokula szula jeho wielgin dobra.
7: No, nam podoba się Kotbus, bo to nasz drugi dzień zaraz.
8: Nam se wielkim spodoba w Chorzebusu, joga miastem nasza druga domunia.
7: Takoż my...
8: Smy teke wielkim rzekone za gospodliwość, za te dobre luże, ako nas kuszty żyn obdawają.
0: Svěženjo varnoval až do noce s velebecnym javištovým programom. Svetovou premiéru su luže také doživili Chrzebuský žišecí muziky, jo se prezentiroval prýdn raz s toštým serským spivom. Spiva Kim Haškacojc.

0: Czasu, żoż obydlary bywaju przecy starsze, a teke cesnoamske żywo we towaristwach nie odnują laszczejsze, westanio domowinska župa Dolna Łużyca relatywnie stabilna. To jo widzie się na tom, aż przecy zasej nowe towaristwa ksiewyt samego przystupisz. Zwieskoju. Srodu na zmakaniu župnego przedsedarstwa deśnie stej se pryt stajwy dwa nowy. Gregor Klimio przysłuchał.
1: Doktor Kaj Janaszk pryt stoi wejsnemu towaristwu w Zabroże. Małej wiasce ze cichu na duszami plagrodka net na sakskim boku krajnej granice. Weto słysza Zabrot historyski do Dolnej Łużycy.
2: In Zabrot gibt es ein sehr aktives Dorfleben. Wir haben Zampan, Osterfeuer, Kirmestanz. Und der Verein dient letztlich dazu, dem Aktivismus

0: Od domowinskiej kupki krótku wita przystup do domowiny.
1: Dokolaż suwy zabroże, a tylko wytarpiem na przykład, raz mieli wielką domowinską kupku, co oblutują aż w zabroże nieowiecie domowinska kupka, a ja som się wielkim wiaseliwa, aż som to żynca naskoniwa, aż tam taka wielka kupka, na nowe towarzystwo, aż oni się domowinie przystupić.
0: Takie belgarskie towarzystwo we Żylowie, co byś we domowinie. Już onędo tam aktywnie tradycje opływają. Oleś Malfus, przedsedary Żylojskiej domowinskiej możiny, przydają, aż się możina już onędo wetwisna wetpetpier tego towarzystwa, na przykład pla wielkich zwierzeniu każ kokot. Takie zwita Żyżoniu a zakładnieją szulu ma belgarskie towarzystwo kontakty, tak jako przedsedar Andrzej Engelmann.
2: Von der Mitgliedschaft in der Domowina als Bürgerverein erhoffen wir uns eine weitere Zusammen- oder eine bessere Zusammenarbeit auch in der sorbischen Kulturförderung.
0: Ja, towarzystwo Zwong we domowinie ma takie pszało na spechowańsku pauszalu. Dla takiego wielkiego towarzystwa, ako we Żylowie, znika hundart dzwonkami, przyjdzie tam już nieco gromadu. Engelmana motivirio pak skeri te lepsze zwiski do serskiego świata. Takie planiogo towarzystwa jo serska rec niewiecze twarniszczo.
2: Man versucht sich einige Worte anzueignen. Man hat es ja schon gemerkt, man kann guten Tag sagen so weiter, aber bei uns ist es schwierig mit der Sprache an sich zu hantieren, weil unsere, sagen wir mal, mittelaltere Bevölkerung in Silo mit der Sprache noch nicht so richtig klarkommt.
0: Jak möcha domowina nowym towarzystwom opomagasz, k tomu jadnar Markus Kreuncar.
3: To prejedne, gaż my z nimi gromadu sejžimy, dla kóždego towarzystwa na nimi dwa raza oblieto, tam ten kontakt, jo. Aż mi im szedzie niekak porucujemy, gaż my maszą niekak z tyri ludzie, rec na szula, te teke przyjdu kwam dojsy. To ten prejedny kształt.
4: Posrednjanje
3: tych recnych, also coś kursy za serską rec nastupa, ale takie potem te przednoski w historii, w stawiznach, w kulturie, w oznamie tych nabogu na przykład, aż jan tamtych ludzi dalej kupwa. A to my kurze kupcy pak, przecież zase przednos położujemy tam program recnej szule ze wszakimi doporuceniami.
0: Gaż co byś towarzystwo żyjel domowiny, to widzi końcar jako ważny sygnał.
3: Tak, gaż oni tu recwice nie umieją, ona małko jano umieją, po flosklu znasz jano, ale za nich o to jano uznasz, tom serskemu gaż oni przystupiły domowinie.
5: Wiesne towarzystwo we Zabrze, a bergarskie towarzystwo Żylowie, co ty przystupisz do mowinie, oficjalnie burza se to stasz na litosnej głównej zgromadzinie Żupy Dolna Łużyca, ta burza nieskery 11 septembra ochozy. Z tym by miała Żupa miastem ciżaszcze aktywnych towarzystwów.

0: Rěže naša serbska rěc, zabira se Marja Elikowska-Winklerowa žince ještě raz s kokošami. Sledny raz veni njasli jaja, a kak te kurjetka přijdu na svět, naše serbske vejsanarje nam to rozkładujo.
1: Cała příroda se v lěšu uvija, rozpožujo. Insekty, ptaszki, zbeżka, zmieju małe, dorost. Gaż jose dość padało, a jo było siopłe wiedro, pen miewaju bomy wiele płodu. Jabłku, krzuszku, abo sliwku. Nasza sliwcyna lietosa dere miewa. Pen zmiejomy wiele sliwków je mucki, a meżomy piac sliwków mazańc. Patała sejzi na jajach tak dujko, aż je usejzio.
2: Patała usejzio te jaja pen, aż te kujeta pirwen.
3: A pen co je uporaś, kuretka. Jo, ta pata jo kuretku usejzela, jo, tak jo to richtig. Či to ženia musí, pen za zásobu sejzeš nic, až by ne vystajú, posú zazemnete te jaja, pen nevadujú nic.
1: Pen se kuretka z jaja ulagnu. Wenn ich schiedu na svět.
2: Te kujete ulagnu, jo. Tega pen sich malim schnobeljom ga do te škopine ga malu žerku, a pen nema věc odrujo, a pen ga rozplapno to jajo, a pen me gu uljest šven. Pen ulagnu z te škopine.
4: Te kokoši, te su do gnězda njasli, abo nanjasli, to ulagnjenje. Jo, weniga na tych jajach laže, nic jano, až je daju ukluvaš, to ga je ten sledný akt. Ale ulagnuš jo ten dlejší proces. To je ten drugi aspekt, te kurjeta, te ga myse se sami ulichovaš z toho jaja.
1: Se ulichovaš to groni tak wiele, ako se ukluvaš.
4: Kurjetka su se ukluvali, to je groni, da jo najpili žerku vetnuči, uklapotava s šnobelom, a pen su upadnuli z toho jajka ven na ten stary tašk, ten jo pen te škorpine ven speralo z gnezda.
1: Kuretka dłypiu ze sznapacom do szkerpiny, gaż udłypiu zierku, pen megu se z jaja ukluwaś. A my se jaselimy, aż ma nasza kokosz taki riedny dorost.
0: Ja zajmne słuka su nam zase rozkwadli nasze wejsanarje, żince su byli autorce na pomec, a na fortowa z mesta Frycok Szamar, Strenowa a Alfred Kiacmarek z Prawoza.

0: A gledamy na naše nižeske uščevanje, co vas svetkunu nižilu vecakujo, ve Gregor Klim.
1: Ten końc tyženja wspominamy na uznamnego kjaližarja Pawła Gerharta, kenšo pred 350 let zamrjev. Jako kjaliže su przestajili teke do serske rice, a veni se nadali rada spivaju.

0: Gasćo wy slědny raz pla waszego suseda nieco upożyceli, abo jemu pomagali. We maju swiešimy žen susedstwa. Sebastian Elikowski Winkler dajo wejsanarjam a wejsanarka mulicu waš wet togo, kak njega a žinca to ugleda s dobrym susedstwom.
1: My sme mieli dość dobre kontakty susedam, liškoku, a naše starejšej tejstej buhej pšašanej, naš nan například gasce, su kobowy, dejali žrebiš a Penjo Ben był taki specjalist za to.
0: Aktualne powieści Žižece Pestru a Cerkwiny Rošt mamy za was przygotowane. Zašaltujšo ako przece nieželu na pojadnok Dolnosjadeske radio. Wiaselim se na was.

Sarajo bu hrše bu zu uwitajnski svježen klip a sol a my to čojenje przewyżujome z pasujucym muziku. Žincajšny spiju przyżowet pelskie spiwarki Kleo. Spiwie doma se gronim ja za drugim meja domunia jo daleko przec nosim ju we uczobie. Tak jakaś nie olaszko hysz tak tak przez svět meja domunia mi woła.